0: Za minutę będzie godzina szósta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 26. tytuł w karierze Igi Świątek. Polka wygrała w Toronto. Taniej na stacjach paliw, ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na My Doctor. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek zwyciężczynią turnieju w Toronto. To jej pierwszy triumf w tym sezonie. Polka w finale wygrała z Kazaszką i Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Świątek wywalczyła 26. tytuł w karierze. W najbliższym notowaniu rankingu WTA Polka awansuje na 5. miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Aryny Sabalenki. Do sportu jeszcze wrócimy. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy My Doctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, by w urzędzie bądź w aplikacji M-Obywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
3: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
3: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
5: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji M-Obywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
3: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
2: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza PiS-em. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dziś z powodu spowodowanych pogodą problemów z transportem kolejorza. Mecz dziś o 21.45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

0: Jest godzina 6:29.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 sierpnia. W 1955 roku w Warszawie zakończył się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Projekt wystroju miasta przygotował urodzony w Mławie Ryszard Bojar.
3: Projektowaliśmy różne rzeczy dla różnych celów, dla różnych potrzeb.
2: W 2001 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Jan Śledzianowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej oraz w działalności społeczno-wychowawczej.
4: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie.
2: W 2009 roku odbyła się premiera filmu Operacja Dunaj. Zdjęcia powstawały m.in. na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Charakteryzatorem w filmie był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
5: Mówi, że przejechaliśmy temu panu gołębia.
6: Zabiliście tego.
7: Ja melduję, że ja trzeźwy jestem piramidalnie.
2: W 2013 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek został wyróżniony przez ministra obrony narodowej wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i działalności dydaktycznej.
8: Nie stosujemy jakichś specjalnych metod przyciągania.
2: W 2014 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył w Curychu brązowy medal Mistrzostw Europy.
9: Celowałem w srebro, udało się brąz, było blisko, no ale tym razem się nie udało.
2: W 2014 roku urodzony w Płońsku ksiądz Ryszard Czekalski został profesorem nauk teologicznych.
10: Prymas tysiąclecia od ponad 20 lat jest patronem naszego uniwersytetu i to on wyznacza nam przyszłość.
2: W 2014 roku odbyła się premiera kantaty Działdowskiej z okazji 670-lecia nadania praw miejskich miastu Działdowo. Muzykę skomponował Andrzej Mariusz Kolendo, słowa napisał Zbigniew Rzeszutko.
11: Trwa niewzruszenie poprzez wieki.
2: Urodzili się. W 1906 roku w Ciechanowie Robert Bartolt, działacz społeczny i regionalista ciechanowski, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, kwartalnika Pięć Rzek, społeczny opiekun zabytków, przewodnik turystyczny i publicysta, autor przewodnika po ziemi ciechanowskiej, kilku folderów krajoznawczych oraz wielu artykułów z dziedziny historii i kultury w prasie regionalnej. W 1927 roku Ignacy Kalisz, pseudonim Wrona, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego pod komendą Stanisława Balli, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Ciężko ranny niedaleko Chełst w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim w potyczce z oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i grupy operacyjnej NKWD. Następnie bestialsko zamordowany w Działdowie przez funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie Stanisława Piwkę. W 1982 roku Adrian Woźniczka, piłkarz występujący na pozycji obrońcy, m.in. w Mławiance Mława.
12: Trener mówił po meczu, że powinno być 7-0, ja mówię, 7 bramek wpadło, także ten limit bramek wypełniliśmy, obie drużyny go wypełniły.
2: Zmarli w 1944 roku Longin Rembiński, urodzony w Płońsku porucznik pilot, służył w Królewskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Został trafiony ogniem artylerii przeciwlotniczej i rozbił się przy próbie lądowania. W 2015 roku Włodzimierz Łoziński, urodzony w Rypinie dziennikarz, rzecznik prasowy prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
13: Na wieszaku mundur, a palmy już w spodniach górniczych, tylko górę trzeba włożyć.
14: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, sierp z plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Dzień dobry, witamy w piątek. W tym roku trochę nas kalendarz oszukał, bo 15 sierpnia, dzień wolny od pracy, wypada w sobotę, więc nie będzie długiego weekendu za bardzo. Chociaż niektórzy mają dzisiaj właśnie wolne i nie wszyscy muszą wstawać. Ale my jesteśmy w komplecie, wstajemy, bo to już siódma.

0: Najnowsze wiadomości o 7:00 teraz u nas.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nadciągają upały na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku. A przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne. Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
3: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
2: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni. Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
4: Dobrze, bardzo dobrze.
5: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
6: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
7: Dokąd?
6: Gdzie oni czy poniosą, szepane.
5: Ile będzie jeździć, to na pewno.
8: Będzie za co jeździć.
2: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
9: Dane łącznie z numerem PESEL rzeczywiście takie ryzyko zwiększają. No, ryzyko zaciągnięcia jakichś pożyczek, jakichś innych zobowiązań finansowych rzeczywiście istnieje.
2: Na rządowej domenie Bezpieczne Dane wkrótce ma się pojawić możliwość zweryfikowania, czy nasze dane zostały wykradzione. Jeśli macie do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może to być dziś trudne, a miejscami wręcz niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek, królową Toronto. Polka wygrywa tenisowy turniej w Kanadzie, pokonując Kazaszkę Jelenę Rybakinę w dwóch setach 6-2-6-3. To był mecz pod całkowitą kontrolą Polki, a turniejowe zwycięstwo po 326 dniach to przełamanie słabszego momentu w karierze. Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymaj się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla was. Mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Oprócz pucharu ponad miliona dolarów na koncie, Świątek może zapisać sobie 1000 punktów do rankingu WTA, a to oznacza, że awansuje na piąte miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistek na świecie. Śląskie drużyny nie najlepiej będą wspominać eliminację do europejskich pucharów. W środę z Ligi Konferencji odpadł GKS, wczoraj Górnik Zabrze pożegnał się z marzeniami o Lidze Europy. Miał bowiem do odrobienia jednobramkową stratę do węgierskiego Ferenc z Waroszu, a w rewanżu zremisował 1-1, notabene strzelając niestety obie bramki, mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
11: Jest to szkoda, bo chłopacy zasłużyli na to iść do dogrywki. Ja tam wierzyłem, że już będzie ta dogrywka i mieliśmy tam jakiś ten plan jeszcze przygotowany, ale niestety ten błąd zdecydował, że nie awansujemy dalej.
10: Górnik spada do Ligi Konferencji, łatwo jednak nie będzie, bo tam już czeka AS Monaco. W ostatniej rundzie eliminacji zagra także Raków, za to w Lidze Europy walczą jeszcze Jaga i być może Lech Poznań, który rozegra przełożone spotkanie z KL Klaksvík. Włoszki wygrywają siatkarski memoriał Agaty Mrusolszewskiej. W meczu o zwycięstwo rozbiły Polki 3-0 w setach do 16, 21 i 20. Turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy, które startują równo za tydzień.
0: Wyglądamy za okno, a co tutaj widać? Bo słyszeli Państwo, że upały ku nam zmierzają. Na szczęście na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i ziemi dobrzyńskiej to jeszcze nie dziś, to jeszcze nie dziś. Dziś wprawdzie będzie ciepło, ale ten taki kulminacyjny dzień, jeśli chodzi o upały, to będzie jutro, bo jutro znów temperatura zbliży się do 30 stopni Celsjusza. Dziś w okolicach 25, chociaż noc za nami chłodna, a i teraz poranek do najcieplejszych nie należy. Jak pisze pani Bernadetta, w Górznie tylko 9 stopni Celsjusza i słońce wprawdzie jest, no ale no nisko, nisko. U pani Ani w Sochaczewie teraz 10 stopni, rześki poranek, ale jak pisze pani Ania, zapowiada się pogodny dzień. I u pana Piotra w Nidzicy słonecznie 12 stopni teraz. Powiedziałem o tym, że dzisiaj do 25, tak? I jeszcze powiedzmy o ciśnieniu atmosferycznym, troszkę podwyższone wartości dzisiaj na barometrze. Już o 6 po 7.

14 minut po godzinie 7. Teraz są dzisiaj tacy, którzy świętują, troszkę zazdrościmy, ale nie wszyscy mogą sobie poświętować. Nawet dzisiaj, moi drodzy Państwo, urzędnicy też świętują. Dlatego dzisiaj, wybierając się do jakiegoś urzędu, warto wcześniej sprawdzić, czy ten urząd jest czynny, no bo na przykład starostwo powiatowe w Ciechanowie wolne sobie zrobiło, a urząd w Mławie na przykład pracuje w najlepsze. I to różnie z tymi urzędami dzisiaj jest, więc wychodząc dzisiaj załatwić jakąś sprawę urzędową, warto wcześniej się upewnić, czy oby nie pocałujemy klamki. Dzisiaj bowiem, moi drodzy Państwo, 14 dzień sierpnia, jutro 15 sierpnia i odbierane jest wolne za właśnie to jutrzejsze święto. Koncentrujemy się na tym, co dzisiaj. 14 dzień sierpnia to imieniny Elżbiety i Maksymiliana. Dzisiaj mamy piątek, dzisiaj mamy dzień energetyka. O godzinie 4:39 dzisiaj zaczęło świtać, a słońce wzeszło o 5:17. Zachód słońca dzisiaj jest zaplanowany 3 minuty po godzinie 20. Zmierzch nad naszym regionem zapadnie dzisiaj 19 minut przed 21, a do jesieni pozostało tylko 40 dni. Teraz nasz radiowy zegar pokazuje, że to już kwadrans po 7 mamy.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Reklama. Tu Radio 7.
7: Radio 7.

0: 29 minut po godzinie 7 teraz. 40 parlamentarzystów zostało wykluczonych wczoraj z Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął wczoraj partyjny sąd dyscyplinarny. Chodzi o 38 posłów i dwóch senatorów, którzy opuścili klub Prawo i Sprawiedliwość i przeszli do nowego klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wśród wykluczonych są też posłowie z naszego regionu, Robert Gontarz z Działdowszczyzny i Anna Ewa Cicholska, reprezentująca ziemię ciechanowską. Według władz PiS-u parlamentarzyści dopuścili się ciężkiego naruszenia statutu partii, mówi Robert Gontarz.
1: Powoli to się robi już zamknięty rozdział. Oczywiście to, że pewna wąska grupa intrygantów doprowadziła do tak silnego rozbicia Prawa i Sprawiedliwości, nie jest czymś dobrym. No niemniej jednak rzeczywistość się zmieniła i trzeba działać dalej. Ja niezmiennie będę starał się robić wszystko, żeby powiat działdowski i całe województwo warmińsko-mazurskie mogło jak najbardziej prężnie się rozwijać. Trzeba ten, w mojej opinii, bardzo zły rząd odsunąć od władzy i działać możliwie jak najlepiej na rzecz naszego regionu i możliwie jak najlepiej na rzecz Polski.
0: To Robert Gontarz, poseł z Działdowszczyzny. A co na to Anna Ewa Cicholska, posłanka ziemi ciechanowskiej?
2: My do końca wierzyliśmy w to, że pozostaniemy w Prawie i Sprawiedliwości, ale intrygi kolegów wewnątrz partii postanowili do ucha prezesa sączyć różne brzydkie rzeczy na temat pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pan prezes najpierw zaakceptował nasz program przy budowaniu szeroko pojętego stowarzyszenia. Ja jestem raczej taką osobą, która wyciąga rękę do zgody. Więc skoro została odrzucona, no to sorry. Otwieramy nową jakość, otwartego na Europę, skupiającego też młodych ludzi, ale też i takich, którzy niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość w takiej wersji, jak była dotąd, popierali. Premier Mateusz Morawiecki współpracował ze mną bardzo blisko w czasie tych 8 lat rządu. 6 lat był premierem, najlepszym w historii naszej ojczyzny. Jestem przekonana, że premierem ponownie zostanie Mateusz Morawiecki. Ja swoich poglądów nie zmieniłam. Wiem, co robię. Gdybym nie wiedziała, to bym takiej decyzji nie podejmowała. Dzisiaj moje koleżanki, koledzy, czujemy się wolni. Będziemy tworzyć nową jakość, nową rzeczywistość, tworzyć nowy program. Wielu już parlamentarzystów chce przystępować, razem z nami pracować. Idziemy dalej.
0: Dodajmy, że wykluczeni posłowie od decyzji mogą się odwołać i mają na to 7 dni. To jeszcze raz powiedzmy, poseł Robert Gontarz i posłanka Anna Ewa Cicholska oficjalnie już poza strukturami Prawa i Sprawiedliwości. Teraz patrzymy na zegar, 28 minut pozostało do godziny 8. Budzi Was poranne Radio 7 w piątek.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
8: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
7: Tak długo rośnie zboże?
8: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
7: To chyba bardzo ciężka praca.
8: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
9: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
10: Tu Radio 7.

0: To tylko 12 minut dzieli nas od godziny 8, poranny program Radia 7. Dzisiaj piątek. Tak, piątek, a jakby nie piątek, prawda? Coś jakby się tutaj nie zgadzało, ale nie, wszystko się zgadza, moi drodzy państwo, wszystko jest pod kontrolą. Dzisiaj mamy piątek, 14 dzień sierpnia. Okazuje się, że policjanci w Zawidzu będą mieli lepsze warunki pracy, a to wszystko za sprawą nowej inwestycji gminy Zawidz.
1: Inwestycja obejmie termomodernizację budynku, w którym mieści się posterunek policji w Zawidzu. Jej koszt nie przekroczy 160 tysięcy złotych. Wykonawca został już wybrany i podpisano z nim umowę. O zakresie zaplanowanych prac i znaczeniu inwestycji mówi wójt gminy Zawidz Kamil Różański.
2: Będziemy realizować termomodernizację budynku posterunku policji w Zawidzu, który jest własnością gminy Zawidz. W ramach inwestycji zostaną wymienione wszystkie okna i drzwi oraz zostanie wykonane docieplenie i struktura budynku. No jak mieszkańcy wiedzą, ten budynek jest w takim dość trudnym stanie. Myślę, że realizacja pozwoli, żeby zyskał nową jakość, a przede wszystkim też oszczędzi nam koszty utrzymania, jeśli chodzi o ciepło. No policjanci są zadowoleni, też rozmawiałem z panem komendantem powiatowym policji. Też cieszy się, że ten budynek będzie dużo lepiej wyglądał niż teraz. Dodatkowo też chcemy wymienić ogrodzenie wokół posterunku policji, żeby już całościowo ten budynek i otoczenie jego było odpowiednie.
1: Na realizację zadania nie trzeba będzie długo czekać. Termomodernizacja budynku posterunku policji w Zawidzu ma zakończyć się jeszcze podczas wakacji.
0: No i mówiłem, że lepsze warunki pracy będą. Zobaczymy, jak będzie ze statystykami, jeśli chodzi o przestępczość, wykrywalność przestępczości w gminie Zawidz. O tym na pewno państwu opowiemy jeszcze nie raz. Za 10 minut będzie 8.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Reklama. Piątek troszkę inny niż wszystkie inne, no bo dzisiaj jakoś tak się złożyło, że wszyscy, a może nie wszyscy, ale znaczna część ludzi odbiera sobie wolne za jutro. No i tak się złożyło, że nie wszyscy pracują. Nie wszyscy też muszą wstać o tak nieludzkiej porze, a ta nieludzka pora to już prawie 8:00.

0: Najnowsze wiadomości o 8 teraz.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. Powiemy czemu. W Polsce areszt dla Rosjanina, który miał planować zamak na obywatela USA. Świąteczny weekend. Jest apel policji do kierowców i wypoczywających nad wodą. Marcin Krzemiński. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia z kolei podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedykt O'Connor.
3: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
2: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
4: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania?
2: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. Oto przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
5: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni, pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
2: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach, fundusze albo giełdę.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek wygrywa turniej w Toronto, pewnie pokonując w finale Jelenę Rybakinę z Kazachstanu w dwóch partiach 6-2, 6-3. Jak mówi komentator tenisa Radosław Spiak, Świątek w Toronto pokazała moc.
7: W dość nietypowym momencie ta forma wróciła. To znaczy ważne oczywiście, że przed US Open, bo na koniec sierpnia się zaczyna ostatni wielki szlem w tym roku, ale myślę, że tak szczerze, to niewiele osób się spodziewało, że Iga jest w stanie bardzo dobry wynik osiągnąć jeszcze w tym turnieju.
6: A pozostałe tenisistki walczą już w Cincinnati. Polki ze zmiennym szczęściem. Magdalena Fręch wygrała z Chorwatką Antoniną Różić 6-2, 7-5. Kolejną rywalką łodzianki będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. Z turnieju odpadła inna polska tenisistka Magdalinet, która przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6, 3-6. W Cincinnati zagra jeszcze Maja Chwalińska, ale ona, podobnie jak Świątek, przystąpi do turnieju od drugiej rundy. Do sensacji doszło w Szwecji. Tam Hammarby przegrało 0-1 z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Bramkę na wagę awansu dla ekipy spod Jasnej Góry zdobył Grek Stratos Farnas, a od 54 minuty Raków grał z przewagą jednego zawodnika po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Amina Boudriego.
8: czerwona kartka doprowadziła do tego, że teoretycznie uważam, że powinniśmy się dłużej utrzymać przy piłce w budowaniu i no nie pozwolić Hammarby na tak długą kontrolę meczu z piłką w tej sytuacji.
6: A mówił trener medalików Dawid Krocze. Kraków w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z Hajdukiem Split. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco. Brytyjka Emi Hunt, najlepszą sprinterką Europy, 24-latka, była najszybsza w biegu na 200 metrów podczas mistrzostw w Birmingham. Wcześniej sięgnęła po złoto na 100 metrów, pokonując m.in. Polkę Ewę Swobodę.
0: No, moi drodzy Państwo, patrzymy za okno, a tam budzi się piękny nowy dzień. I to taki, bym powiedział, bardzo ciepły dzień, bo dzisiaj temperatura nawet wzrośnie do 25-26 stopni. Jutro okolice 30 znów wracają upały. Na krótko, ale jednak mimo wszystko wracają. Dzisiaj podwyższone ciśnienie atmosferyczne, na razie taki lajcik, bo około 15 stopni na termometrach. No i tak jak powiedziałem i raz jeszcze to powtórzę, jutro zdecydowanie cieplej, bo jutro około 30 stopni. Proszę mi powiedzieć, co z tymi bocianami, bo czy ja mam takie wrażenie, czy to coś rzeczywiście się zadziało, że bociany już odleciały w tym roku? Proszę się rozejrzeć i mi o tym napisać na Facebooku. Radio 7. Teraz 7 po 8.

Teraz 12 minut po godzinie 8, to jest 14 dzień sierpnia, dzisiaj piątek. Dzisiaj Elżbieta i Maksymilian przyjmują życzenia imieninowe. Dzisiaj możecie też pozdrowić swoich energetyków, bo to dzisiaj dzień energetyka właśnie obchodzimy. O godzinie 4:39 dzisiaj zaczęło świtać, a słońce wzeszło dzisiaj 17 minut po godzinie 5. Zachód słońca dzisiaj będzie miał miejsce 3 minuty po godzinie 20, a zmierzch nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i Ziemią Dobrzyńską zapadnie 19 minut przed 21. Dzień coraz krótszy, niestety, to po godzinie 20, a zmierzch nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i Ziemią Dobrzyńską zapadnie 19 minut przed 21. Dzień coraz krótszy, niestety.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji.

0: Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka. Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
2: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
1: A po co mu to zboże?
2: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
1: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
3: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

Już 28 minut po godzinie 8 to gra wam w głośnikach Radio 7 w piątek, tak? Dzisiaj cały czas podkreślam, że to piątek, bo człowiek taki zdezorientowany nie wie, czy to piątek, czy nie. Moi drodzy Państwo, jeśli Państwo szukają jakichś pomysłów, jak spędzić ten najbliższy weekend, to mam dla Państwa kolejny pomysł, zwłaszcza dla miłośników koni. Otóż już w tę najbliższą niedzielę Bukowiec Wielki stanie się miejscem spotkań miłośników koni właśnie. W tę niedzielę 16 sierpnia odbędzie się tam przegląd źrebiąt zimnokrwistych Warmii i Mazur. W programie przegląd źrebiąt, pokazy konne, konkursy dla dzieci, rodzinna strefa atrakcji oraz wręczenie nagród, a na tym spotkaniu nie zabraknie też niespodzianek przygotowanych przez lokalne organizacje. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 10 w Bukowcu Wielkim, gmina Janowiec Kościelny w powiecie nidzickim. Myślę, że to duża atrakcja dla tych, którzy uwielbiają konie, a wiem, że takich jest całkiem sporo. Patronat nad tym wydarzeniem objęło oczywiście Radio 7. Teraz już w 8:30 pokazuje nasz radiowy zegar.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
5: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: 11 minut dzieli nas od godziny 9. Płońszczanie wybrali patrona Stadionu Miejskiego właśnie w Płońsku. Ponad 2000 mieszkańców zagłosowało na Janusza Kusocińskiego. I okazuje się, że zwycięstwo legendarnego lekkoatlety jest zdecydowane, to jednak nawet burmistrza Płońska zaskoczyło.
1: Konsultacje wzbudziły duże zainteresowanie. Wzięło w nich udział ponad 3000 osób. Takiej frekwencji nie spodziewały się nawet władze miasta. Mieszkańcom za udział w głosowaniu dziękuję burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.
2: Bardzo zaskakuje wysoka liczba głosujących, ale równie zaskakująca jest różnorodność kandydatów. Oprócz tej zgłoszonej przez komisję, mieszkańcy zgłosili jeszcze 26 propozycji innych niż ta oficjalnie zgłoszona przez komisję. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy zechcieliście wypowiedzieć się w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Płońsku.
1: Najwięcej głosów, ponad 2000, otrzymała propozycja, aby nowy stadion nosił imię Janusza Kusocińskiego. Drugie miejsce zajął związany z lokalnym sportem Andrzej Bujakowski, którego poparło ponad 700 osób. Kusociński to mistrz olimpijski z Los Angeles z 1932 roku, ale jego kandydatura ma również bezpośredni związek z Płońskiem. 3 maja 1939 roku przyjechał do miasta i wystartował w powiatowym biegu narodowym na 5000 metrów. Bieg oczywiście wygrał. Wyniki konsultacji zostaną teraz przekazane radnym, to Rada Miejska podejmie ostateczną decyzję o nadaniu stadionowi imienia.
0: Sprawa wydaje się mimo wszystko jednak być przesądzona. To Adam Ejnik przygotował dla Państwa ten materiał. Teraz 9 minut do godziny 9. O godzinie 9 u nas najnowsze wiadomości w Radiu 7. Proszę zostać z nami. Budzimy Państwa w piątek. Dzisiaj 14, dzień sierpnia. Gdyby ktoś miał wątpliwości...

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
7: No dobrze, to już dobrnęliśmy prawie do godziny 9, czyli już za chwilę poranne wiadomości o 9 na antenie Radia 7.

0: Posłuchajmy, jak wygląda Polska i świat w piątek o 9:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd interweniuje. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Na weekend wracają upały, najgoręcej będzie na zachodzie. Jest większy niż Jezus w Świebodzinie.
0: Fajnie to wygląda.
2: Jutro w Konotopiu inauguracja gigantycznego pomnika Matki Boskiej. Marcin Krzemiński. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotówki na litrze. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
3: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
4: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia. Włącznie.
3: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 700 000 000 zł.
2: Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju, na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o listę żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granicę tego kraju czy separatystycznego regionu. Dziś ostatnie pożegnanie znanego i popularnego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się za godzinę na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Każdy będzie mógł pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Wielkie odliczanie, już jutro poświęcenie figury Matki Boskiej w Konotopiu w Kujawsko-Pomorskiem. 55-metrowa konstrukcja w szczerym polu już teraz nie narzeka na brak popularności.
5: Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć. Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
2: Ufundowana przez biznesmena Ryszarda Karkosika Matka Boska w Konotopiu to już oficjalnie najwyższy tego typu obiekt w Europie. Wyższy nawet od słynnego Jezusa ze Świebodzina, bo 2,5 metra. Figurę widać z daleka, na przykład jadąc krajową dziesiątką z Lipna do Torunia. Będzie można na nią wejść, przewidziano bowiem taras widokowy.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek sięgnęła po swój 26. tytuł w karierze. Wygrała turniej tenisowy rangi 1000 w Toronto w finale, nie dając szans Jelenie Rybakinie z Kazachstanu, zwyciężając w dwóch setach 6-2, 6-3. Polka ten sukces zapamięta na długo.
7: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
6: Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała ten kanadyjski turniej 12 lat temu. Triumfowała Agnieszka Radwańska. Z kolei panowie grali w Montrealu, a finał był wewnętrznym pojedynkiem Amerykanów. Rozstawiony z numerem 5 Ben Shelton pokonał Brandona Nakashima 6-3, 7-6 i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Słodko-gorzki wieczór kibicom piłkarskim zafundowały nasze drużyny w eliminacjach do europejskich pucharów. W Lidze Konferencji cieszy się Raków Częstochowa, bo na wyjeździe pokonał 1-0 szwedzkie Hammarsby. W Lidze Konferencji też będzie grać Górnik Zabrze, ale to efekt kiepskiego spotkania z Ferencvaroszem i pożegnaniem się z Ligą Europy. A skoro o niej mowa, jednobramkową zaliczkę obroniła Jagiellonia Białystok w Glasgow, remisując z Rangersami 1-1, mówi trener Adrian Siemieniec.
8: Nasza tożsamość jest jasno określona. Jesteśmy zespołem, który chce być piłką tworzyć sytuację i tworzyć zagrożenie. My nie przylecieliśmy tutaj, żeby przetrwać. Przylecieliśmy po to, żeby wygrać.
6: A dopiero dzisiaj piłkarze poznańskiego Lecha zagrają w eliminacjach do Ligi Europy. Kolejorz miał spore problemy, by trafić na Wyspy Owcze z powodu pogody. Dlatego mecz z KL Klaksvik przełożono na dziś, na 20. Polacy nie poprawili medalowego dorobku na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Dalej mamy 2 srebra i brąz. Dziś rywalizację w gronie 7 boistek rozpocznie Adrianna Sułek-Schubert.
0: Rośnie temperatura teraz w okolicach 19 stopni, pokazują termometry w naszym regionie, a dzisiaj 25-26 stopni, jutro 30 się zamelduje na termometrach, w niedzielę opady deszczu i około 26 stopni ponownie. Tak będzie wyglądał weekend, warto sobie go rozplanować, no bo do końca lata coraz bliżej, do końca wakacji jeszcze bliżej, więc tak na dobrą sprawę to już takie ostatnie szanse, ażeby troszkę tym latem w tym roku się nacieszyć. Podwyższone ciśnienie atmosferyczne dzisiaj mamy trochę. Nieznacznie, ale jednak. Radio 7. No to jeszcze patrzymy na zegar. Teraz 6 minut po 9. To musi być dobry dzień, ale to musi być dobry weekend, jeśli spędzicie ten czas koniecznie z Radiem 7. I love

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 sierpnia. W 1955 roku w Warszawie zakończył się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Projekt wystroju miasta przygotował urodzony w Mławie Ryszard Bojar.
3: Projektowaliśmy różne rzeczy dla różnych celów, dla różnych potrzeb.
2: W 2001 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Jan Śledzianowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej oraz w działalności społeczno-wychowawczej.
4: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie.
2: W 2009 roku odbyła się premiera filmu Operacja Dunaj. Zdjęcia powstawały m.in. na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Charakteryzatorem w filmie był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
5: Mówi, że przejechaliśmy temu panu gołębia.
6: Zabiłeś tego.
7: Ja melduję, że ja trzeźwy jestem piramidalnie.
2: W 2013 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek został wyróżniony przez ministra obrony narodowej wpisem do księgi honorowej Wojska Polskiego za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i działalności dydaktycznej.
8: Nie stosujemy jakichś specjalnych metod przyciągania.
2: W 2014 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył w Curychu brązowy medal Mistrzostw Europy.
9: Celowałem w srebro, udało się brąz, było blisko, no ale tym razem się nie udało.
2: W 2014 roku urodzony w Płońsku ksiądz Ryszard Czekalski został profesorem nauk teologicznych.
10: Prymas tysiąclecia od ponad 20 lat jest patronem naszego uniwersytetu i to on wyznacza nam przyszłość.
2: W 2014 roku odbyła się premiera Kantaty Działdowskiej z okazji 670-lecia nadania praw miejskich miastu Działdowo. Muzykę skomponował Andrzej Mariusz Kolendo, słowa napisał Zbigniew Rzeszutko.
11: Trwa niewzruszenie poprzez wieki.
2: Urodzili się. W 1906 roku w Ciechanowie Robert Bartolt, działacz społeczny i regionalista ciechanowski, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, kwartalnika Pięć Rzek, społeczny opiekun zabytków, przewodnik turystyczny i publicysta, autor przewodnika po ziemi ciechanowskiej, kilku folderów krajoznawczych oraz wielu artykułów z dziedziny historii i kultury w prasie regionalnej. W 1927 roku Ignacy Kalisz, pseudonim Wrona, żołnierz batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego pod komendą Stanisława Balli, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Ciężko ranny niedaleko Chełst w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim w potyczce z oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i grupy operacyjnej NKWD. Następnie bestialsko zamordowany w Działdowie przez funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie Stanisława Piwkę. W 1982 roku Adrian Woźniczka, piłkarz występujący na pozycji obrońcy, m.in. w Mławiance Mława.
12: Trener mówił po meczu, że powinno być 7-0, ja mówię, 7 bramek wpadło, także ten limit bramek wypełniliśmy, obie drużyny go wypełniły.
2: Zmarli w 1944 roku Longin Rembiński, urodzony w Płońsku porucznik pilot, służył w Królewskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii, został trafiony ogniem artylerii przeciwlotniczej i rozbił się przy próbie lądowania. W 2015 roku Włodzimierz Łoziński, urodzony w Rypinie dziennikarz, rzecznik prasowy prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
13: Na wieszaku mundur, a palmy już w spodniach górniczych, tylko górę trzeba włożyć.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy w Hej!
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
9: Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. Sempre balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina, Torre Rosa. Il mondo, la luna.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Starostwo powiatowe w Żuromińsku informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego, położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi 97 200 zł. Termin składania ofert upływa 11 września. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żuromińsku, a także w siedzibie urzędu. Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
7: Cztery wersy, tyle daje wam fory.
6: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Już jutro, świąteczna sobota, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeń.
2: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 tysięcy złotych. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynna, podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiuchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o życie dziecka. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołka.
4: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator, Emilia Michałowska-Marchewa.
5: Zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
4: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
2: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
6: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
7: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
6: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
2: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.

0: Reklama. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
1: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
0: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet.

0: modernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK Udar w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek sprawdzimy, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Odwiedzimy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, a na koniec zachęcimy do słuchania podcastu Halo tu Mazowsze. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Trwają wakacje. Część osób spędza ten czas nad wodą. Samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek. Każdego roku władze województwa wspólnie z policją oznaczają niebezpieczne miejsca i tworzą listę czarnych punktów wodnych. Ma to na celu zmniejszenie liczby utonięć na Mazowszu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Przeważnie są to takie miejsca, które niestety były miejscem utonięć, czyli jakichś nadzwyczajnych wydarzeń nad wodą. Na całym Mazowszu jest ich 114, ale oczywiście oprócz tego prowadzimy cały czas akcje prewencyjne.
2: Na terenie regionu Ciechanowskiego znajdują się 22 czarne punkty wodne. Samorząd województwa mazowieckiego wspiera także regionalne WOPR-y. W tym roku na ten cel przeznaczył prawie 1,5 miliona złotych.
1: Bezpieczeństwo na Mazowszu.
2: Samorząd województwa mazowieckiego dba również o bezpieczeństwo na drogach. Obchodzony niedawno Dzień Bezpiecznego Kierowcy na Mazowszu stał się okazją do podsumowania działań i projektów, które podejmuje samorząd w tym zakresie. To m.in. szkolenia dla kierowców w każdym wieku, kampanie informacyjne i działania edukacyjne wśród najmłodszych, o czym mówił Tomasz Matuszewski, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
4: Kwestia bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich. Sytuacja z bezpieczeństwem na Mazowszu poprawia się. To, gdzie jako Mazowsze jesteśmy wprost liderem, to są działania edukacyjne. Myślę, że inne województwa mogą z nas czerpać wiele inspiracji.
2: Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ważna również dla mieszkańców województwa, co udowadniają corocznie zgłaszane i wybierane projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza, takie jak doświetlenia przejść dla pieszych. Jak jeszcze można zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze, podpowiada Tomasz Matuszewski.
4: Właśnie ta wyobraźnia ryzyka, świadomość zdarzeń przyszłych, których jeszcze w tym momencie nie ma, ale nastąpią. Bo jeżeli jadę z prędkością 90 km na godzinę, to moment, do którego ja dotknę pedału hamulca, oznaczał będzie przejechanie 25 metrów.
2: Samorząd Mazowsza od lat prowadzi zajęcia na temat ruchu drogowego w szkołach. W ramach akcji Bezpieczne Mazowsze prowadzony jest portal oraz organizowane są warsztaty z udziałem policjantów, strażaków czy kierowców rajdowych.
1: Czy wiesz, że...
2: Sejmik województwa mazowieckiego przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2025 rok. Dokument jest analizą sytuacji demograficznej i socjalnej społeczeństwa naszego regionu. Jakie płyną z niego wnioski? Mazowieckie społeczeństwo starzeje się, rośnie liczba osób zmagających się z problemami psychicznymi, a w ośrodkach pomocy społecznej brakuje pracowników. To problem, którym trzeba się zająć, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: Musimy przyglądać się bardzo mocno nowo powstałym okolicznościom pomocy społecznej. Niestety dostrzegamy wzrost zaburzeń i chorób psychicznych, ale także we wnioskach patrzymy na niestety spadek zatrudnieniowy pracowników socjalnych. Myślę, że przed nami także nowe wyzwania, czyli gospodarka srebrnego wieku.
2: Podwyżka płac pracowników socjalnych i modernizacja technologiczna to niektóre z rozwiązań obecnego kryzysu proponowanych przez samorząd.
5: Mimo 2,5 tysiąca pracowników socjalnych w całej Polsce, no niestety ten zawód nie cieszy się tak dobrą popularnością, więc konieczne jest myślenie o wzroście wynagrodzenia, ale także poprawie warunków do zatrudnienia i też cyfryzacji usług polityki społecznej. Też deinstytucjonalizacja w kontekście odciążenia instytucji polityki społecznej, a przekazywania części usług organizacjom pozarządowym.
2: Sejmik Mazowsza od lat podejmuje działania na rzecz polityki seniora. Między innymi poprzez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych w obszarze opieki zdrowotnej lub projekt dziennych form pomocy dla osób z chorobami otępiennymi.
1: Warto wiedzieć.
2: Zbliża się 106. rocznica cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Sposobem na uczczenie tego dnia może być wizyta w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Do odwiedzenia placówki zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy 15 sierpnia do Radzymina, do naszego Muzeum Bitwy Warszawskiej, bitwy 1920 roku, która była, jak się mówi, w historii ludzkiej cywilizacji 18. bitwą decydującą o przyszłości i Polski, i Europy.
2: Muzeum w Radzyminie można zwiedzać od wtorku do niedzieli, a w czwartki wstęp jest bezpłatny.
1: Co w kulturze?
2: Wakacje z przodkami to kolejny odcinek podcastu Halo tu Mazowsze. Do wakacyjnych podróży śladem swoich przodków zachęca w nim Małgorzata Karolina Piekarska z Muzeum Niepodległości.
6: Każdy z nas tworzy historię, nasi przodkowie tworzyli historię i grzebmy w tym, wydłubujmy ciekawe rzeczy i starajmy się jak najwięcej o tym opowiedzieć przyszłym pokoleniom, opowiedzieć o tym swoim dzieciom, dlatego że byśmy wszyscy wiedzieli, kim tak naprawdę jesteśmy.
2: Podcast znajdziecie na stronie mazowia.pl.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie. Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ,

0: Mazowiecka.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Reklama.
2: Zbliża się godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
3: Pogoda na świąteczny weekend to na początek 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny. Marcin Krzemiński, kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
4: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
3: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z kwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, Jezioro Żuczek w Debrznie i w małych sfornych gaciach nad Jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Mielnie. 2 osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak USA zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
5: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramę Lublina podczas lotów na uwięzi.
3: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.

0: Reklama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
8: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
7: A po co mu to zboże?
8: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
7: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
4: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
1: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
0: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
6: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.

0: Reklama. Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Znamy ceny paliw po przywróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie. Michał Pierzchowa. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
4: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
3: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
4: Powodem może być grożąca surowa kara, to nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
3: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
2: Woda z wodociągów Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zestrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą, wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
5: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
2: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z innymi bardzo wysoko notowanymi tenisistkami, Ukrainkami Kostiuk i Svitoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Ryk silników

0: wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
2: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
1: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
8: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
7: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. Sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie. Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława Żuromin, Działdowo.
4: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
5: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
4: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prawie złotówkę mniej mają kosztować paliwa, znamy nowe ceny. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy nie wybuchł na budowie linii tramwajowej. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Michał Pierzchała. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
3: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł i 3 grosze taniej.
2: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
4: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki, niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulica Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
2: Kolejny bardzo duży atak hakerski. Ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy tutaj wykradli dane podatkowe. Blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. Na ten mecz śledził Błażej Kulesza.
5: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
6: Z moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
5: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
6: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
5: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
2: A jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KAI Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. Ekipa Kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przylot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20:00.

0: u gospodyń wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisownianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK Udar w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
8: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty. Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj!

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
3: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
2: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. Sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
4: Reklam.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy, trwa akcja saperów. Gigantyczny pomnik Matki Boskiej znajdujący się pod Toruniem gotowy na otwarcie. Michał Pierzchowan. Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, w pozostałych rejonach alerty niższe pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20, bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
2: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Przypominam o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Woli policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
4: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
5: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
2: Policja na miejscu kieruje ruchem. 6,41 to maksymalna cena benzyny 95 w poniedziałek. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37. Minister energii przedstawił te stawki w związku z kolejną odsłoną rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Program rusza od poniedziałku i potrwa do końca wakacji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. To gigantyczna figura, większa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Masz 55 metrów wysokości i jest gotowa na otwarcie. Kilka tysięcy osób spodziewanych jest na jutrzejszych uroczystościach poświęcenia pomnika Matki Boskiej w gminie Kiku pod Toruniem. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1. Dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
6: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkingi. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
2: Budowa pomnika została sfinansowana przez małżeństwo miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję i figurę widzą ze swoich okien.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kg w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKUDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
8: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
7: Już w ten piątek, 14 sierpnia, w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.

0: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
1: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
0: Tak długo rośnie zboże?
1: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
0: To chyba bardzo ciężka praca.
1: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
2: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
7: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
6: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. Sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
8: Reklama.
9: Jest godzina 15.
8: To są wiadomości Radia 7.
10: Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Przypominamy, jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda. Michał Pierzchała. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
11: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
12: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
11: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
10: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie i w Małych Sfornegaciach nad jeziorem Charzekowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodująca od kilku godzin duże także kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
10: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
4: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
5: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
6: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
0: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi 97 200 zł. Termin składania ofert upływa 11 września. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
5: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
4: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. Sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny Dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurant i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców. Michał Pierzchała. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna, słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
3: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir-vivre, czyli przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
2: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT. W tym okresie ceny mają także być regulowane. Jak ostatni z polskich klubów Lech Poznań jeszcze dziś o 20:00 będzie walczył w fazie play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik na Wyspach Owczych trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na czas piłkarzy Kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków w odpowiednio eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
4: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
5: Nasze szanse są bardzo małe.
4: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik.
5: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
4: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
6: Zasłużenie awansowaliśmy.
4: Mówi trener Adrian Siemieniec.
6: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
4: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
2: No wracając jeszcze do dzisiejszego, przełożonego ze wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków Kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze, tu jeszcze kwota nie padła, do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 sierpnia. W 1955 roku w Warszawie zakończył się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Projekt wystroju miasta przygotował urodzony w Mławie Ryszard Bojar.
3: Projektowaliśmy różne rzeczy dla różnych celów, dla różnych potrzeb.
2: W 2001 roku urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim ksiądz Jan Śledzianowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej oraz w działalności społeczno-wychowawczej.
4: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie.
2: W 2009 roku odbyła się premiera filmu Operacja Dunaj. Zdjęcia powstawały m.in. na terenie Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Charakteryzatorem w filmie był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
5: Mówi, że przejechaliśmy temu panu gołębia.
6: Zabyłeś tego.
7: Ja melduję, że ja trzeźwy jestem piramidalnie.
2: W 2013 roku urodzony w Chlebowie w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim Bogusław Pacek został wyróżniony przez ministra obrony narodowej wpisem do księgi honorowej Wojska Polskiego za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i działalności dydaktycznej.
8: Nie stosujemy jakichś specjalnych metod przyciągania.
2: W 2014 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim kulomiot Tomasz Majewski zdobył w Curychu brązowy medal Mistrzostw Europy.
9: Celowałem w srebro, udało się brąz, było blisko, no ale tym razem się nie udało.
2: W 2014 roku urodzony w Płońsku ksiądz Ryszard Czekalski został profesorem nauk teologicznych.
10: Prymas tysiąclecia od ponad 20 lat jest patronem naszego uniwersytetu i to on wyznacza nam przyszłość.
2: W 2014 roku odbyła się premiera kantaty Działdowskiej z okazji 670-lecia nadania praw miejskich miastu Działdowo. Muzykę skomponował Andrzej Mariusz Kolendo, słowa napisał Zbigniew Rzeszutko.
11: Trwa niewzruszenie poprzez wieki.
2: Urodzili się. W 1906 roku w Ciechanowie Robert Bartolt, działacz społeczny i regionalista ciechanowski, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, kwartalnika Pięć Rzek, społeczny opiekun zabytków, przewodnik turystyczny i publicysta, autor przewodnika po ziemi ciechanowskiej, kilku folderów krajoznawczych oraz wielu artykułów z dziedziny historii i kultury w prasie regionalnej. W 1927 roku Ignacy Kalisz, pseudonim Wrona, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego pod komendą Stanisława Balli, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Ciężko ranny niedaleko Chełst w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim w potyczce z oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i grupy operacyjnej NKWD. Następnie bestialsko zamordowany w Działdowie przez funkcjonariusza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie Stanisława Piwkę. W 1982 roku Adrian Woźniczka, piłkarz występujący na pozycji obrońcy, m.in. w Mławiance Mława.
12: Trener mówił po meczu, że powinno być 7-0, ja mówię, 7 bramek wpadło, także ten limit bramek wypełniliśmy, obie drużyny go wypełniły.
2: Zmarli w 1944 roku Longin Rembiński, urodzony w Płońsku porucznik pilot, służył w Królewskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Został trafiony ogniem artylerii przeciwlotniczej i rozbił się przy próbie lądowania. W 2015 roku Włodzimierz Łoziński, urodzony w Rypinie dziennikarz, rzecznik prasowy prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
13: Na wieszaku mundur, a palmy już w spodniach górniczych, tylko górę trzeba włożyć.
14: Radio 7.

0: TO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.storacias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
9: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
10: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
9: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy. Reklam.

0: Reklama. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawchrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
1: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
0: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amoroso, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
5: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
6: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 nie wybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska Kiri. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
3: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
2: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
4: Coś wynosili, tak?
5: No, ale to wynosili...
4: Nie za duże to było, tak.
5: Okay. I co, i to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do tego,
4: tak,
5: takiego...
4: coś wynosili.
5: Saperskiego czegoś?
4: Dokładnie tak.
5: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
4: U nas w biurze była informacja, że należy wyjść, tak?
5: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
4: Nie, znaczy nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
5: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
4: Szybciutko, no to
5: się... Co się bierze wtedy rzeczy, plecak?
4: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
2: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna na Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
6: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do, nie wiem, do jedzenia. Czy do patronków, no to też mamy tutaj konfesjonały, czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
2: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.

0: Reklama. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
1: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
0: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w
0: na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal

0: 8. Autoserwis Mława. Płocka 91. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Rolniku, hodowco, Tefa Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. Tefa Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Ryk silników, wielkie emocje i dobra muzyka. Już 15 sierpnia Wrak Race Bełk. Od 14 wyścigi wraków i traktorów. Od 20 koncerty Popek, Lover oraz DJ Dziekan, DJ Jurand i DJ Sarna. Zapraszamy 15 sierpnia do Bełku.
3: Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi na Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
4: Bosco. Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurdian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
8: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
7: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
1: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
0: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutera.

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla, kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Explosion Borkowo zaprasza na letnią galę disco.
6: Już 15 sierpnia wystąpią dla Was dwa zespoły. Bajera.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały w świąteczny weekend. Pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
2: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne. Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje podinspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
4: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
2: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
5: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
2: Zapowiada synoptyk MGW Michał Kowalczuk. Od poniedziałku szykuje się ochłodzenie.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły dziś kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Birmingham. Awans do finału zdobyła również oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugla, a nie udało się tego dokonać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrejczyk. Lech Poznań jako ostatni z polskich klubów jeszcze dziś o godzinie 20 będzie walczyć o fazę play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na wyspy owcze piłkarzy Kolejorza. Za to z awansów cieszą się Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. GKS Katowice natomiast już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę do niej nie idzie najlepiej. Błażej Kulesza.
7: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
8: Nasze szanse są bardzo małe.
7: Mówi trener Zabrzan Michal Gaszparik.
8: Myślę, że w tym dwumeczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
7: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
9: Zasłużenie awansowaliśmy.
7: Mówi trener Adrian Siemieniec.
9: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
7: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20:30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska. Zagłębie zagra ze Śląskiem. Przełożone są dwa mecze naszych pucharowiczów. Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią Szczecin.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawchrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
2: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
1: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie. Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 600 kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613

0: ważną pracę. Trzeba ich szanować.
1: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode, tylko 99 groszy za kilogram. Idealna na grilla kiełbasa śląska Karol, 99 groszy za 100 gramów. A brykiet z węgla drzewnego Express Grill 2 kilogramy w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przed

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Woda Cisowianka 1,5 litra, złoty 59 przy zakupie 6 sztuk. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Cena przed promocją 19,99. Oferta ważna do 15 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
6: Cztery wersy, tyle daję wam fory.
5: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. W sobotę 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
7: Jest godzina 19.
0: To są wiadomości Radia 7.
8: Byle do poniedziałku, mówią kierowcy, czekając na powrót pakietu CPN. Niebezpieczne pożary w Chorwacji, poszkodowani także polscy turyści. Najwyższa w Europie figura maryjna stanęła w Polsce w ten weekend. Ważne wydarzenie dla tego pomnika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy na stacjach paliw już w poniedziałek. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też znów ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
8: Niższe ceny będą widoczne na stacjach od północy w poniedziałek. Decyzja o czasowym przywróceniu pakietu ma w założeniu odciążyć kierowców, którzy wracają z wakacji. Chorwacja zmaga się z pożarami. Wśród poszkodowanych są także Polacy. Ucierpiało 4 naszych obywateli, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
10: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
8: Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza i zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Od początku roku w Chorwacji odnotowano już 3900 pożarów lasów, co przyczyniło się do zniszczeń prawie 10 tysięcy hektarów powierzchni. Bezzałogowiec nieznanego pochodzenia rozbił się na terytorium Rumunii w rejonie Tulczy w pobliżu granicy z Ukrainą, informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony. Trwają poszukiwania szczątków drona, które powinny pozwolić na jego identyfikację. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zastrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16. Jutro największa w Europie figura maryjna, która stoi w polskim Konotopiu w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim, zostanie uroczyście poświęcona. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie o przygotowaniu do tego wielkiego wydarzenia. Agnieszka Wynarska.
11: W zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
12: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe, tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji, będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie, tak?
11: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.
13: Piękna, tak? Imponująca i na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie na zastanowienie.
14: Bardzo ładna. Taka prosta, a jednocześnie wymowna, nie?
15: Ktoś miał gest.
11: Pomnik został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
8: Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób.
16: To są wiadomości Radia 7.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. I w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham w biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka. O medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
18: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
19: Moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
18: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
19: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
18: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od 2. rundy.
17: A mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3-7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.
8: Noc przed nami dość chłodna, bo do 10 stopni na wschodzie i miejscami na południu. Na ogół jednak od 13 do 16 stopni. Natomiast w ciągu dnia jutro bardzo ciepło, do nawet 35 stopni na zachodzie. Na północnym wschodzie do 26, w centrum do 32. Podobnie na południu i miejscami na północy.

0: Reklama. Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company. Bosco.
1: Explosion Borkowo zaprasza na letnią galę disco. Już 15 sierpnia wystąpią dla Was dwa zespoły. Bajera.

0: Rezydenci. Więcej informacji na naszym Facebooku. Avi, najbardziej znany raper w Polsce oraz urodziny ośrodka wypoczynkowego w Sitnicy koło Rypina.
1: Cztery wersy, tyle daje wam fory.
0: Już w ten piątek, 14 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy wystąpi raper Avi, twórca największych rapowych hitów w Polsce. Ale to nie wszystko. Sobotę, 6 urodziny ośrodka w Sitnicy. Mnóstwo atrakcji dla rodzin i dzieci, a wieczorem koncert zespołu Mateunio. Piątek, raper Avi. Sobota, 6 urodziny ośrodka. Do zobaczenia w Sitnicy.
2: Reklam.

0: Reklama. Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
1: Bosco.
0: Reklama. Radio.

klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company. Bosco.

0: Giniuni, coś mi się zdaje, że będę dzisiaj bawił się w doktora, w potwora, aż do utraty tchu. Chcesz, więc nie pomogę ci zdjąć twój ciuch.
1: Ale urwał!